0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Pastor Chuck Swindoll w audycji Pełnia Życia.
4: Bliżej Boga, coraz bliżej, już bliżej być nie mogę. W osobie Jego Syna jestem tak blisko, jak to jest tylko możliwe. Czy to nie wspaniałe? W Jego Synu jesteś tak blisko Boga, jak blisko jest Jego Syn. Teraz masz bezpieczną przyszłość, teraz masz wieczność. To Twoja nagroda i błogosławieństwo na wieki wieków. Taka czeka Cię przyszłość w Synu.
3: Czy pamiętasz jakiś bardzo osobisty, głęboki list od przyjaciela, który zrobił na Tobie wielkie wrażenie i bardzo go sobie ceniłeś? Wycyzelowane, piękne zdania, przekazujące głębokie treści, które zapadły Ci w pamięć? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia wspólnie z Chuckiem Swindollem przyjrzymy się uważnie kolejnym wersetom listu apostoła Pawła do Efezjan. Nadajemy drugą część poświęconego mu wykładu Odkrywanie znaczenia teologicznego z serii zatytułowanej Stając się ludźmi łaski. Czyta Zygmunt Karel.
4: Aby napisać list, który odmienia życie, trzeba być autorem, którego życie uległo przemianie. Paweł się kwalifikuje. Jego życie zostało odmienione. Gdy był już w średnim wieku, zwróć proszę na to uwagę, już zrobił karierę. Wśród Żydów był powszechnie znany, został członkiem sądu najwyższego w Izraelu, zwanego Sanhedrynem. Był faryzeuszem, pochodził z faryzejskiej rodziny. Wdał się w prześladowanie chrześcijan i nagle, bum, oślepia go światłość z nieba. Ona zmieniła kierunek jego życia. Doznał przemiany duszy i dosłownie natychmiast skierował swoje życie w zupełnie inną stronę. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Tak przedstawił mu się Jezus. Właśnie te słowa odmieniły życie Pawła, a on na to, kim jesteś, Panie? Jezus odmienił jego życie. Znamy Pawła od tego momentu do końca jego życia, ale nie znamy Szawła sprzed tych wydarzeń. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? John Pollock w swojej doskonałej książce zatytułowanej Apostoł Życie Pawła zapoznaje nas z wczesnym okresem jego życia. Paweł urodził się w mieście leżącym między szczytami gór a morzem. Urodził się chyba w pierwszym roku po Chrystusie, jednak ten okres jego życia ginie w mroku niewiedzy. Znamy tylko deklarację Pawła: jestem Żydem z Tarsu, Hebrajczykiem z Hebrajczyków. Jego ojciec prawdopodobnie produkował namioty zszywane z płatów skóry i z cylicjum. Miał co najmniej jedną siostrę. Pochodził z bogatej rodziny. Rodzina miała rzymskie obywatelstwo, przez wielu tak bardzo pożądane. We wczesnym okresie życia Paweł posługiwał się swoim żydowskim imieniem Szaweł, bo najbliższe mu było środowisko żydowskie. Ojciec Pawła był faryzeuszem, członkiem najbardziej nacjonalistycznego ugrupowania żydowskiego, które ściśle i restrykcyjnie przestrzegało prawa mojżeszowego. Jako trzynastolatek dobrze już znał historię żydowską, poezję psalmów i majestatyczną literaturę profetyczną. Jego ucho wyszkolone już było w wychwytywaniu poprawnej wymowy tekstów biblijnych. Jego umysł z fotograficzną dokładnością potrafił je zapamiętać. Był gotów do dalszych studiów. Gorliwy faryzeusz w obawie o moralność dziecka nie dopuściłby do tego, żeby jego syn uwikłał się w pogańską filozofię. Tak więc prawdopodobnie w 14 roku po Chrystusie był to rok śmierci cesarza Augusta. Dorastający Szaweł został wysłany do Jerozolimy. Dotarł tam drogą morską. Przez 5 czy 6 lat siedział u stóp Gamaliela, wnuka sławnego Hillela, jednego z największych uczonych żydowskich, który zmarł kilka lat wcześniej, mając ponad 100 lat. Paweł wyprzedzał swoich rówieśników. Jego wybitny umysł dość szybko zawiódł go do Sanhedrynu, czyniąc z niego jednego z religijnych przywódców żydowskich. Fascynujące tło i pochodzenie, bystry umysł, silny charakter, solidny przywódca. Ten człowiek na oślep walczy z wyznawcami drogi, tak wówczas nazywano chrześcijan, co zaprowadziło go do Damaszku. Jadąc tam, został zatrzymany na swojej drodze i twarzą w twarz spotkał się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tam też doświadczył całkowitej przemiany swojego życia. Paweł ambasador. Paweł posłany przez Chrystusa Jezusa do Efezu i okolic jako jego ambasador. Paweł apostoł. Już widzę, jak niektórzy z was z przerażeniem sobie myślą, czy on ma zamiar analizować cały list słowo po słowie? Nie zdążymy skończyć przed powrotem Chrystusa na ziemię. Taka opcja wcale nie jest aż taka zła, prawda? Ale nie. Zapewniam was, że nie będziemy analizować całego listu słowo po słowie. Na początek chciałem położyć podwaliny, ponieważ trudno docenić list, jeśli nie wiesz, kto jest jego autorem. Im lepiej znasz autora, tym bardziej jesteś w stanie docenić treści zawarte w liście. Tym bardziej docenisz, dlaczego w pierwszym zdaniu aż 3 razy wspomina Chrystusa. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, do tych, co tworzą lud Boży w Efezie i żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Bóg, Ojciec nasz i Pan Jezus Chrystus, niech was obdarzą łaską i pokojem. Raz za razem. To Chrystus, to Chrystus, to Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus. Już nie chodzi o to, czego ja chcę. Nie o mnie chodzi. Już mi nie zależy na tym, aby imponować Żydom, aby ludzi drogi odwieść od tej jedynej drogi. Teraz chodzi tylko o Chrystusa. Gdy wkracza w twoje życie, przemienia je. Cała twoja przyszłość ulega zmianie. Nawet w wykonywanym przez ciebie zawodzie doświadczasz przemiany. Odkrywasz inny powód istnienia. Zmienia się twoja postawa. To Chrystus, Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus. Śmierć oznacza tyle, że będę bliżej Chrystusa, że będę miał więcej Chrystusa. Paweł, ambasador, posłany w miejsce Chrystusa Jezusa zgodnie z wolą Boga. Jasno o tym mówi, nie była to jego wola. Spójrzmy teraz na odbiorców listu. Czytając słowa Pawła można się uśmiechnąć. List zaadresowany jest do świętych. Wychowaliśmy się w czasach, gdy pojęcie święty jest całkowicie źle rozumiane. Raczej myślimy o posągach z gipsu czy marmuru, które ozdabiają wielkie katedry. Przychodzą nam na myśl budynki czy ulice nazwane imionami świętych. Ja byłem kiedyś na przykład w kościele nazwanym na cześć świętego Andrzeja. Kim zatem jest święty? Jeśli apostoł pisze do świętych w Efezie, to przecież nie do statuetek z gipsu czy marmuru. Pisze do żywych mieszkańców Efezu. Jak więc rozumieć to określenie? Są to wierni, wydzieleni czy wyznaczeni wyłącznie dla Boga. Takie właśnie jest znaczenie słowa święty. Osoby wydzielone wyłącznie dla Boga. Czasem chodzi o wydzielenie jakiegoś artykułu czy mebla. Nazywamy je świętymi, bo są przeznaczone tylko dla Boga. Chcesz usłyszeć niesamowitą myśl? Dzisiaj ubrałem ten właśnie krawat. Dobrałem go do koloru garnituru. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten krawat właśnie przeznaczyłem do mojego garnituru, aby w nim pójść do kościoła i spełniać Bożą służbę. Właśnie w takim sensie ten krawat jest święty, wydzielony dla określonego celu spośród wszystkich krawatów, jakie mam w domu. Również czas, który razem spędzamy, jest w tym samym sensie święty. Poświęcamy go Bogu. Można to samo powiedzieć o niektórych rzeczach, ale teraz zwracamy uwagę na ludzi. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ponieważ jesteś w Chrystusie, jesteś święty? Jeżeli cię to jeszcze nie zdumiewa, napisz słowo święty, a następnie swoje imię. Nie śmiej się, albo spróbuj się nie śmiać. Widzisz? Święty Czak. Nie potrafię być poważny, gdy to mówię, bo to po prostu mnie przerasta, ale tak właśnie jest. Paweł jest święty. Tychik jest święty. Skąd wziąłem to imię? Cieszę się, że pytasz. Spójrz do rozdziału 6. Powiem ci, dlaczego wymieniłem jego imię. Jeśli czytasz cały list do Efezjan raz w tygodniu, wiesz, kim jest Tychik. Oczywiście nie będę teraz pytał, czy czytasz list tak, jak się umówiliśmy. Pamiętam, że pewien pastor raz tak zrobił. Powiedział: chcę, żeby do następnej niedzieli każdy przeczytał 25 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdy się spotkamy za tydzień, będziemy go studiować. W następną niedzielę zapytał: kto przeczytał 25 rozdział Ewangelii Łukasza? Większość zebranych podniosła rękę, na co on: szczerze wam muszę wyznać, że nie ma 25 rozdziału Ewangelii Łukasza, są tylko 24 rozdziały. Dlatego takich pytań lepiej nie zadawać. Nie zapytam więc, czy w minionym tygodniu przeczytałeś list do Efezjan. Jeśli tego nie zrobiłeś, poniosłeś stratę. Jeśli przeczytałeś, dużo zyskałeś. Jesteś o wiele lepiej przygotowany do studiowania tego listu. Przeczytam teraz fragment 6 rozdziału od wersetu 20. Dla niej to właśnie spełniam jakby poselstwo, pozostając teraz w więzach. Jestem ambasadorem w łańcuchach. Módlcie się więc, abym mógł głosić ją swobodnie, jak powinienem to czynić. Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, opowie wam wszystko, co robię, żebyście i wy wiedzieli, co dzieje się ze mną. Właśnie po to wysyłam go do was, żeby wam opowiedział o moich sprawach i dodał otuchy waszym sercom. Bóg Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus niech was obdarzą, bracia, pokojem, miłością i wiarą. Tychik dostarczył zwój czytelnikom w Efezie po tym, jak Paweł go napisał. Wręczył go Tychikowi, bo sam nie mógł opuszczać swojego domu. Był przecież w areszcie domowym w Rzymie. Dał list Tychikowi z poleceniem: zawieź go do Efezu i upewnij się, że zostanie on przeczytany także w okolicznych kościołach. Tak więc Tychik, jeden ze współpracowników Pawła, też jest święty. Święty Tychik, święty Paweł. Apostoł całkiem śmiało mógł wymienić imiona niektórych świętych mieszkających w Efezie. Pisze jednak: do świętych, którzy są w Efezie. On nazywa ich także wiernymi w Chrystusie Jezusie. W naszym tłumaczeniu: ci, którzy żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Są to ludzie, którzy żyją wiarą, chodzą w wierze. Proszę zwróć uwagę, że w liście do Efezjan kluczowa jest fraza w Chrystusie Jezusie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gdy przychodzisz z wiarą do Chrystusa, w tym samym momencie, w którym go przyjmujesz jako twojego osobistego Zbawiciela, zostajesz ulokowany w Chrystusie? Zostałeś częścią rodziny wierzących, częścią powszechnego Kościoła. Znalazłeś się w Chrystusie. Powiesz mi: chwileczkę, jestem tym, kim jestem. Przecież żyję i nic się w moim życiu nie zmieniło. Wciąż jestem na tej ziemi. Mówimy tu o twojej pozycji. Mówimy teoretycznie. Wielokrotnie już wspominałem, że to studium do łatwych nie należy. Myśl teoretycznie. Gdy powiedziałeś Jezusowi Chrystusowi tak, w Bożych oczach zostałeś przyjęty jako Jego własność i umiejscowiony w Jego ukochanym Synu. Bóg widzi cię teraz takim, jakim jest sam Chrystus. To się nazywa upozycjonowanie w Chrystusie. Jesteś w Chrystusie. Założyciel seminarium teologicznego w Dallas bardzo lubił wygłaszać kazania na ten temat. Wybierał wtedy odpowiednie hymny do śpiewania. Oto jeden z nich. Bliżej Boga, coraz bliżej, już bliżej być nie mogę. W osobie Jego Syna jestem tak blisko, jak to jest tylko możliwe. Czy to nie wspaniałe? W Jego Synu jesteś tak blisko Boga, jak blisko jest Jego Syn. To niesamowite. Wcale mnie to nie dziwi, że jesteś zdumiony. W oczach Bożych twoja sytuacja ulega całkowitej zmianie. Wcześniej byłeś zgubiony, byłeś odłączony od rodziny Bożej. Byłeś pozbawiony błogosławieństwa, wyłączony z dziedziczenia. Nie było dla ciebie przyszłości, no, poza piekłem. Ale w Chrystusie powstałeś. Teraz masz bezpieczną przyszłość, teraz masz wieczność. To twoja nagroda i błogosławieństwo na wieki wieków. Taka czeka cię przyszłość w Synu. To, co jest prawdą na temat Syna, teraz dotyczy także ciebie. On ma moc, aby pokonać wrogów. Ty też masz taką moc. On zdominował czasy, w których żył, i ty też możesz dominować nad grzechem, który kiedyś nad tobą panował. To w teologii nazywa się prawdą o twojej pozycji. Będziemy do niej nawiązywać wiele razy, bo list do Efezjan często o tym mówi. Teraz zwróć proszę uwagę na pozdrowienie Pawła, na dwa słowa, z którymi chciałbym, żebyś się dobrze zaznajomił. Znajdziesz je w wersecie drugim – łaska i pokój. Łaska to niezasłużona Boża przychylność i dobrodziejstwo. Ponieważ On okazuje nam ogromną miłość, wylewa je na nas. Bóg w swojej łasce zniża się ku nam, dostrzega nasze potrzeby i gdy przychodzimy do Chrystusa, obdarza nas swoją przychylnością. Nie przestaje aż do chwili naszej śmierci. Nie zasługujesz na to, nie zaskarbiłeś sobie tego, ani też nigdy nie będziesz w stanie Mu za to odpłacić. To przychylność, która zawsze się na nas wylewa. Dlatego Paweł, mówiąc o łasce, posługuje się określeniem obficie. Jesteśmy obficie obdarowani. Łaska nas zalewa, jak fala morska, jedna za drugą. Tak właśnie Bóg okazuje nam swoją przychylność. Pokój jest skutkiem łaski, jaką Bóg nas obdarował. Pan obdarowuje swoim pokojem w momencie, gdy pojednał ze sobą grzesznika. Pojednani z Bogiem doświadczamy pokoju. To kolejna korzyść, którą nam daruje. Teolog o nazwisku Kremer zaproponował wspaniałą definicję. Pokój to stan beztroski, niezakłóconego dobrego samopoczucia. My dostąpiliśmy pokoju z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś napisał takie słowa. Pan Jezus Chrystus zawładnął umysłem Pawła i darował mu wizję. To prawie tak, jakby apostoł poczuł się przymuszony, aby w każdym zdaniu pisać o Chrystusie, co najmniej na początku tego listu. W miarę jak będziesz coraz lepiej poznawać list do Efezjan, coraz lepiej też będziesz znał Zbawcę, ponieważ on przepełnia ten list. Teraz już jesteś gotów do zagłębienia się w treść listu. Najpierw mieliśmy autoprezentację autora, potem prezentację odbiorców listu i otwierające list pozdrowienia. Teraz zaś Paweł prezentuje nam serię myśli, które przerastają nasze zrozumienie i wyobrażenie. Dzisiaj zwrócę jedynie uwagę na te najważniejsze. Wrócimy jeszcze do tego tekstu, aby go rozszyfrować. Na początek chciałbym opowiedzieć pewną historię. Kiedyś jechałem samochodem wraz z moim młodszym synem Chuckiem. Dojechaliśmy do torów, po których wlókł się pociąg. Zawsze tak się dzieje. Kiedy dojeżdżasz do torów, to akurat wtedy jedzie niekończący się pociąg, prawda? Gdy inni dojeżdżają, pozostają tylko trzy wagony i już można ruszać. No więc staliśmy tam przed tym przejazdem, a przed nami bez końca jeden wagon wlógł się za drugim. Na co mój syn się odezwał: ciekaw jestem, ile taki wagon waży. No wiesz, w takiej sytuacji jesteś gotów gadać o czymkolwiek. Patrz, te wagony są pełne żwiru. Ciekaw jestem, ile to waży. Nie powiedziałem tego synowi, ale patrząc na te wagony, myślałem o teologii listu do Efezjan. Gdy Paweł pisze pierwszy rozdział tego listu i dociera do trzeciego wersetu, to tak jakby pojawił się długi pociąg ze żwirem i cały ten ładunek wysypuje się na ciebie. A ty próbujesz wychylić głowę, żeby złapać oddech. Tak jest właśnie urywek zawarty w wersetach od 3 do 14, pełny głębi teologicznej. Jest to teologia w najlepszym wydaniu. Jaki jest plan pierwszego rozdziału? Bardzo prosty. W wersetach od 3 do 14 Paweł oddaje Bogu chwałę. Od 15 do 23 modli się za swoich czytelników. W wersetach od 3 do 14 Paweł stoi z podniesionymi rękoma, wywyższając Boga i tłumacząc swoim czytelnikom, kim jest ten Bóg i co dla nich uczynił. Dlatego też i ja, słysząc o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim, którzy należą do Boga, w oryginalnym tekście świętym, widzisz, mowa tu o innych wierzących. Nie przestaję dziękować Bogu za was, pamiętając o was ciągle w moich modlitwach. Oto ta modlitwa. Chcesz wiedzieć, jak odnowić swoje życie modlitewne? Naucz się na pamięć modlitw zawartych w Biblii. Na początek ta modlitwa byłaby wspaniała. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak byście mogli Go poznać. Modlę się też i o wasze wewnętrzne oświecenie, dosłownie, ażeby oświecił oczy serca waszego. Spójrz tylko, czy możesz sobie wyobrazić oczy swojego serca? Zrozumiesz to lepiej, kiedy głębiej wejdziemy w tekst. Całe twoje wnętrze ma swój własny ogląd. Ujrzysz Boga żywego takim, jakim nigdy wcześniej go nie widziałeś. Mianowicie zobaczysz, że On ogarnia całe twoje istnienie. Paweł całym sobą oddaje chwałę Bogu i jest pochłonięty modlitwą. Chyba nie zapomniałeś, że On siedzi w areszcie domowym, prawda? Czy potrafisz to sobie wyobrazić, że aresztant może tak bardzo być pochłonięty obecnością Chrystusa, Boga i tak bardzo ogarnięty myślą o innych świętych? Nie wiem, czy kiedyś byłeś aresztowany. Nie odpowiadaj głośno. Jeśli tak, chyba nie zatraciłeś się w myślach na temat Chrystusa, ani też nie byłeś ogarnięty modlitwą za innych. Myślałeś raczej o tym, jak wyjść. Miałeś nadzieję, że twoja kartoteka pozostanie czysta, a przynajmniej, że twój adwokat wykaże się wystarczającym sprytem i wpływami, żeby ją oczyścić. Pawła wszystkie te sprawy w ogóle nie obchodzą. Rzymski żołnierz siedzi obok, prawdopodobnie nie miał świeżego oddechu, przykuty do apostoła łańcuchem. Tego akurat Paweł zmienić nie może. Pisze swój list i pochłania go myśl o Bogu. Jak to możliwe? Mam dla ciebie wspaniałą nowinę. Ty też tak byś potrafił. Też mógłbyś tak żyć. Pozbądź się tego niewłaściwego przeświadczenia, że ci ludzie są jakimiś nadnaturalnymi istotami. Paweł wkładał spodnie dokładnie tak samo jak ty, jedna noga w jedną nogawkę. Też się borykał z frustracją, z takimi rzeczami, które go drażniły. Niedawno temu Luis Palau przemawiał w naszym seminarium. Mówił na temat pierwszego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Paweł tak tam pisze. Byłem zdesperowany i nieomal zwątpiłem, czy uda nam się ujść z tego z życiem. Czy to są słowa super człowieka? Był tak zdesperowany, że nie wiedział nawet, czy przeżyje. Skąd więc u niego taka siła, żeby w więzieniu napisać taki list? Jego umysłem zawładnął Chrystus, tak samo jak jego postawą, sercem, pragnieniami, motywacją i perspektywą życia.
3: Odkrywanie znaczenia teologicznego. Tak brzmi tytuł dzisiejszego wykładu pastora Chucka Swindola, drugiego z 26 poświęconych listowi do Efezjan, tworzących cykl Stając się ludźmi łaski. Słuchają Państwo audycji Pełnia życia. bogactwo treści studiowanego przez nas tekstu można też zgłębiać samodzielnie. Pomocne okażą się w tym narzędzia dostępne na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Obok materiałów do samodzielnego studiowania omawianych fragmentów pisma można tam znaleźć ciekawe artykuły, informacje o naszej działalności, a także pełną ofertę wykładów Chucka Swindolla po polsku, dostępnych na płytkach CD. Można też słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym wykładów aktualnie nadawanych w naszych audycjach i pobrać je w formacie MP3. Zapraszamy! Zawsze bardzo nam zależało, aby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindolla wyemitowanymi wcześniej w naszej audycji, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami lub od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy kontakt@ifl-polska.pl. Chuck Swindoll, opierając się na liście apostoła Pawła do Efezjan, wyjaśnia, co się z nami dzieje, gdy stajemy się ludźmi łaski. Trzecia i ostatnia część wykładu zatytułowanego Odkrywanie znaczenia teologicznego już w naszej najbliższej audycji. Dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia.